0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Yo, zawsze chciałem wiecznie żyć, chyba będę. Co zrobiłem, by się wiecznie ryć? No comprende, mamo. Ile oddałbym za uśmiech twój?

że wygryzę dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Kiss FM.
1: Yes. Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez hanty na powiekach, powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd. Cześć. Zostaw

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

Drops and bangers.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Pakiet CPN powraca na stację. Rząd zdecydował o ponownym wprowadzeniu obniżek, ale tylko do końca sierpnia. Program ulży polskim kierowcom w ostatnich tygodniach wakacji, mówi premier Donald Tusk.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: Niższe ceny na stacjach paliw zobaczymy w poniedziałek. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał na terytorium Łotwy. Na razie nie wiadomo, czyja była to maszyna. Finlandia z kolei wprowadziła ograniczenie w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Iga Świątek dopięła swego. Została zwyciężczynią turnieju tenisowego w Toronto. Pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3.
3: Zmieniła się organizacja ruchu na ulicach Petofiego i Łowińskiego w Krakowie, w rejonie budowanego węzła Mistrzejowice na drodze S7. Od dziś jedziecie fragmentem nowego ronda, które powstało pod estakadą. Polecam uważnie patrzeć na znaki. Synoptycy wydali na dziś alerty pierwszego stopnia przed upałami w pasie od Szczecina do Zgorzelca, czyli w zachodniej Polsce. Tam rzeczywiście dziś termometry pokażą 30 stopni. Na pozostałej części kraju trochę chłodniej, od 25 stopni na Warmii i Mazurach do 28 stopni na Dolnym Śląsku. I będzie słonecznie.
0: Radio Kiss FM.

0: Sylwia.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Mateusz Morawiecki i jego parlamentarzyści wykluczeni z PiSu. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny partii podjął decyzję w sprawie 38 posłów i dwóch senatorów. To ze względu na naruszenie statutu, mówi rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski.
2: Utworzyli nowy klub parlamentarny, wcześniej występując z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wykluczeni parlamentarzyści mają tydzień na odwołanie się od tej decyzji. Planujecie zakupy? Zróbcie je dzisiaj. Jutro z racji święta większość sklepów będzie nieczynna, a najbliższa niedziela jest niehandlowa. Erling Haaland z 4 certyfikatami rekordów Guinnessa. Norweski piłkarz Manchesteru City został uhonorowany m.in. za 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii. Z kolei dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie.
3: Uwaga, kierowcy podróżujący drogą krajową numer 50 na Mazowszu. Trasa jest zablokowana między Wyszogrodem a Sochaczewem. Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch samochodów. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Trzeba wybierać alternatywną trasę. Słoneczny piątek szykuje nam się w całym kraju. Niewielkie zachmurzenie pojawi się tylko na Warmii i Mazurach i na północnej części Mazowsza. Tam też najchłodniej, choć bardzo ciepło. 25 stopni w Olsztynie, 26 w Warszawie. Cieplej będzie w Poznaniu i Wrocławiu, tam 28 stopni. A najwyższe temperatury będą przy granicy z Niemcami. Tam nawet 30 stopni.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora zapraszam. 29-letni Rosjanin planował zamach w Warszawie. Na zlecenie rosyjskich służb miał dokonać egzekucji obywatela Ukrainy i USA. Został zatrzymany. Premier Donald Tusk ostrzega, że z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia częściej.
2: Reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie.
1: Rosjanin trafił na 3 miesiące do aresztu. Miała przyspieszać pracę i obniżać koszty. Tymczasem 60% wdrożeń AI w biznesie to porażka. Pisze o tym Rzeczpospolita. Dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają o awans do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie na Wyspach Owczyk w Klaswik zostało przełożone przez problemy mistrzów Polski w podróży. Początek meczu o 20:00.
3: Kończą się roboty na trasie S7 między węzłami Rączki i Waplewo w województwie warmińsko-mazurskim. W weekend będzie można jechać już całą szerokością drogi. Ale to nie koniec utrudnień w ruchu i remontu, bo od poniedziałku drogowcy przenoszą się w kolejne miejsce. Bezpiecznej drogi. Przed nami upalny weekend, więc temperatury na poziomie co najmniej 30 stopni. Nieco chłodniej będzie na Warmii i Mazurach, Podlasiu i na Lubelszczyźnie. To w sobotę. W niedzielę chłodniejsze powietrze pojawi się również nad morzem oraz w okolicach Torunia i Poznania. Ale w niedzielę spodziewajcie się deszczu prawie w całym kraju, a dodatkowo zagrzmi na południowym zachodzie.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Czujność i trzeźwość. Oto przed długim weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w wypadkach nie tylko na drodze, ale także nad wodą, mówi Andrzej Fijołek z policji.
2: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły, to są właśnie mężczyźni pod wpływem alkoholu.
1: W letnie weekendy częściej przekraczamy też prędkość. Donald Trump ogłosił cła na importowane drony, m.in. z Unii Europejskiej. Waszyngton ocenił, że USA są zbyt zależne od importu bezzałogowców i ich komponentów z zagranicy. I jeszcze zaglądamy na Sycylię. Aktywność Etny nie tylko paraliżuje lotnisko, przyciąga też tłumy osób na zbocze wulkanu. Chcą zobaczyć lawę i nie zawsze zachowują środki bezpieczeństwa. Jak ostrzegają włoskie służby, to może się źle skończyć.
3: Dziś ruszyły roboty na węźle Wrocław-Lotnisko przy autostradowej obwodnicy Wrocławia. Od jutra będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu na rondzie, które znajduje się na tym węźle, po to, żeby usprawnić zjazd z AOW-u w stronę wrocławskiego lotniska. Siedzi w robocie, ten pewnie żałuje, że jest taka fajna pogoda. Ale spokojnie, w weekend słońca też nie zabraknie, a będzie upalnie. Dziś z kolei jeszcze całkiem przyjemnie. Od 25 stopni na Warmii i Mazurach, przez 26 w Łodzi, do 28 stopni w Poznaniu i Wrocławiu. Ciepło jest też nad morzem.

0: FM.
1: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Najwcześniej za miesiąc prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie. Pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło o życie, ale niestety zmarło. Termin eksperymentu wynika z remontu basenu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa.
2: Zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
1: Miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem RPO wymaga sprawdzenia. A mam dobre wieści dla wypoczywających nad morzem. Możecie wchodzić do wody we wszystkich bałtyckich kąpieliskach w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem.
3: Jeżeli planujecie na weekend coś, co jest uzależnione od pogody, to lepiej, żeby się to odbyło w sobotę, no bo w zasadzie w całym kraju będzie upalnie i słonecznie. W niedzielę pogoda nam się trochę zepsuje, chłodniej zrobi się na północy i zachodzie kraju i tam też popada. A dodatkowo na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem zagrzmi.

0: końcu. Trzęś tym bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubić, starły głos nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Dołącz do naszej ekipy i zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: emocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Spada punktualność polskich pociągów. Urząd Transportu Kolejowego wyliczył, że od kwietnia do czerwca o czasie przyjechało nieco ponad 89% składów. W ubiegłym roku to było ponad 93%.
2: Na łączny czas opóźnień najbardziej wpływały awarie taboru, opóźnienia pociągów przyjeżdżających z zagranicy oraz niekorzystne warunki pogodowe.
1: Wyjaśnia Tomasz Frankowski z UTK. Najbardziej punktualne były Warszawska Kolej Dojazdowa, SKM w Trójmieście i Koleje Małopolskie. Najczęściej spóźniało się PKP Inter City. Tu punktualnych było nieco ponad 68% pociągów. Przed nami weekend, niby normalny, ale może być wydłużony, bo za święto wypadające w sobotę pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. W wielu przypadkach to dziś nie załatwicie spraw w wielu urzędach. Pamiętajcie też, że jutro większość sklepów będzie nieczynna. Podobnie oczywiście będzie w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa.
3: W przyszłym tygodniu zaczyna urlop i zostaje w kraju, ten niespecjalnie będzie zadowolony z pogody. Przede wszystkim zrobi się chłodniej, od 20 do 25 stopni. W poniedziałek burze pojawią się na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskim. A w środę zagrzmi na Warmii i Mazurach, Kujawach oraz na Pomorzu. I tam może też spaść grad.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: KSFM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Ponad 1000 osób zostało ewakuowanych, a 36 rannych w wyniku pożaru, który dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Około 1000 osób, które uciekły przed płomieniami, spędziło noc w hali sportowej w Omiszu. Jak przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, nie ma informacji, by w pożarze poszkodowani zostali obywatele Polski. Ewakuacje z powodu pożarów lasów także we Francji to efekt kolejnej fali upałów w tym kraju. A do nas też wracają wysokie temperatury, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
1: Dziś mamy ostrzeżenie przed upałem w części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Jutro mają być wydane dla niemal całego kraju.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: drops and bangers.
1: Poznajmy się trochę.
2: Hello,
1: everybody.
0: Hey, what's up?
1: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
0: Yes.
1: Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura zaprasza. Mniej więcej niż 6 zł 41 groszy. Tyle za litr benzyny 95 zapłacimy w poniedziałek. 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, olej napędowy 7,37. Dostawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. A jeśli jedziecie nad morze, to mamy zatory drogowe spowodowane dużym ruchem na A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Lepiej korzystać z alternatywnych tras. Jeśli wybieracie się w Bieszczady, to tu problemy z wodą z powodu suszy w gminie Bukowisko. W kilku miejscowościach woda w kranach jest wyłączana lub dostępna tylko w wyznaczonych godzinach. Gmina robi co może, zapewnia wójt Marek Bańkowski.
2: Dodatkowo ustawiliśmy beczkę z wodą pitną i na dzisiaj czekamy na opady deszczu.
1: W gminie obowiązuje też w związku z suszą całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym grillowania.

0: Autopromocja.
1: DJ, turn this one up.
0: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Where you at?
0: Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowcy mogą się cieszyć, bo koszty tankowania spadały w ostatnich dniach i według prognoz e-petrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 będzie kosztować w przedziale 6,35-6,47, a diesla 7,29-7,42. Jazda na prąd coraz bardziej kręci Polaków, bo od wybuchu wojny w Iranie wzrósł popyt na elektryki, mówi Adam Simon z Otomoto.
2: Bardzo mocnym i widocznym trendem jest wzrost popularności marek chińskich. A Polacy mają do wyboru najbardziej zróżnicowaną ofertę azjatyckich producentów w regionie.
1: No i zwracają uwagę na stosunek ceny do wyposażenia. A na koniec Zakopane i prawdziwe pyszności, bo dziś ruszyły tam europejskie targi produktów regionalnych. W programie m.in. konkurs na najlepszy oscypek. Targi na Krupówkach potrwają do wtorku.

0: XFM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciak. Zapraszam. I na początek dobry news dla kibiców Lecha Poznań. Dostaną finansową rekompensatę za przedłużony pobyt na Wyspach Owczych, bo musieli m.in. przebukować bilety lotnicze po tym, jak mecz poznaniaków został przełożony na dziś. A jeśli zastanawiacie się nad założeniem firmy, no to dobre rady mają dla Was doświadczeni przedsiębiorcy, mówi Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów.
2: 15% przedsiębiorców radzi przemyśl to. Kolejne 13% rekomenduje zdobyć wiedzę lub poszukać doradców, a 9% przeanalizować rynek i koszty oraz przygotować biznesplan.
1: 10% przedsiębiorców odradza zakładanie własnego biznesu. A ja z kolei zachęcam do obejrzenia serialu American Horror Story, tym bardziej, że wraca z 13. sezonem. Jest już pierwszy zwiastun, premiera 24 września.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Agnieszka Pędzik. Lato w pełni i imprez pod chmurką w Warszawie mnóstwo. Dziś możecie na przykład wpaść na koktajl party na dziedzińcu kamienicy artystycznej przy Foksal 11. Start potańcówki o 18.00, wstęp wolny. A może spotkamy się na nocnym? Nocny market przy Towarowej na Woli to idealna propozycja dla tych, którzy lubią dobrze zjeść i spotkać się ze znajomymi. Dziś i jutro od 17.00 do 1.00 w nocy, a w niedzielę do 23.00. Jeśli w weekend wybierzecie się na spacer uliczkami Starówki i Nowego Miasta, to w niedzielę na rynku Nowego Miasta będzie czekać na Was dodatkowa atrakcja. To plenerowe kino i kultowy Wabank 2 Juliusza Machulskiego. A dla fanów klasycznych kinowych foteli, Helios w Blue City ma świetne premiery. Do wyboru macie thriller, science fiction, Koniec ulicy Dębowej albo romantyczną komedię Tylko jedna noc.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Uważajcie w lasach, bo jak ostrzegają strażacy, w niemal całym kraju jest duże zagrożenie pożarowe. Polacy narzekają na zakupy, a dokładniej na warunki, w jakich je robią. Lista tego, co nas wkurza w sklepie, jest długa, mówi Tomasz Staszczuk z firmy Kursor.
2: Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie.
1: Denerwuje też brak czytelnych etykiet. I jeszcze o tym, że w Europie mają jeździć robotaksówki, czyli takie autonomiczne auta. Ponad 2000 takich pojazdów chce wprowadzić jedna z korporacji. Gdzie będą jeździć, tego jeszcze nie wiadomo.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

dołącz do naszej ekipy i zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Powody do radości mają kierowcy, bo w przyszłym tygodniu ceny paliw pójdą w dół. Jak prognozuje biuro Reflex, średnia cena benzyny 95 spadnie o 85 groszy, a diesla o 70 groszy. A już jutro supermecz we Wrocławiu. Na boisku zmierzą się Manchester City i AC Milan. Przyjadą legendy obu klubów, mówi szef Młodzieżowego Centrum Sportu Łukasz Wójcik.
1: Wes Brown z Manchesteru to jest człowiek, który 25 razy był reprezentantem Anglii i oczywiście naprzeciwko niego stanie Daniele Massaro, no, mistrz świata z 82 roku.
0: Pierwszy gwizdek o 16.45. A na koniec ważna przypominajka. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, dlatego jeszcze dziś macie szansę na zakupy. Niektóre sieci handlowe będą czynne dłużej.

0: turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangs.

0: Dyskusja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

0: Dneska.
1: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
0: Zostań novým DJ-em Radia Kiss FM.
1: Let's go!
0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss.

Twój głos, nasza antena.

Kids, the Radio Kiss FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes.

ostatni raz. Pójdę na dwa.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio
2: Kiss FM.
0: Props and bangers. Yes.

promocja. Same hity. Radio.

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: emocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM. Drops and Bangers.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do dełu Matiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa.